Saca lub się masz. I pochną nijakies, psychres, prokatalipsis. I pulna wrazy z mesa masz.